0: FM 92.1
1: Púzus Rádió.
0: Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió.
1: Радио Пульс FM. Щодня з вами.